Zanim dzieci to tym chce. Ruhonie, o wilach ból, prebuje, przy tybe, o wilach.